0: Delikatesy Market Point. Pomidor malinowy 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir 420 gramów krasny staw, 1,99 zł za sztukę z kartą Market Point. Makaron Lubella 400 gramów, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra, 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Słyszysz to? Lato wzywa! Spakuj się z CHT! Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków Krzywda 1. Zapraszamy.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Ło, widzisz to co ja?
7: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Delikatesy Market Point. Pomidor malinowy 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir 420 gramów krasny staw, 1,99 za sztukę z kartą Market Point. Makaron Lubella 400 gramów, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
10: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
11: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
14: To ja też chcę. 24, 30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
16: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
2: Lidl, to się opłaca.

0: Delikatesy Market Point. Pomidor malinowy 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir 420 gramów krasny staw, 1,99 za sztukę z kartą Market Point. Makaron Rubella 400 gramów, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie. Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Herbata ekspresowa Lipton Yellow Label, 92 torebki, 9,99 za opakowanie, limit 2 sztuki na osobę. Szynka wieprzowa bez kości, 9,99 za kilogram, limit 3 kilogramy na osobę. Oferta ważna tylko 8 czerwca przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Kraków.
1: Przed Mają Chwalińską historyczny mecz. Za chwilę początek finału French Opena. Tragedia na Dolnym Śląsku. Ciało 63-latki znalezione w jednym z domów. Mamy 9 nowych błogosławionych. Wrócimy do beatyfikacji w Krakowie. Jest 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ostatni krok w drodze po tytuł. Maja Chwalińska rozpoczyna grę w finale wielkoszlemowego French Open. Jej rywalką jest Rosjanka Mira Andrzejewa. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Jestem, dzień dobry.
1: Polka to sensacja tego turnieju.
2: Dokładnie tak, Maja śrubuje swój najlepszy wynik w karierze. Ten jej paryski sen trwa od blisko 3 tygodni. Najpierw nasza tenisistka przebrnęła przez kwalifikacje, a potem były kolejne rundy i kolejne pokonane rywalki, w tym m.in. mistrzyni olimpijska. Polka imponuje sprytem, techniką i przygotowaniem fizycznym. To będzie jej 10. mecz podczas tego turnieju. Miejmy nadzieję, że odpoczęła po wymagającym półfinale i w ostatnim spotkaniu na kortach w Paryżu pokaże się z najlepszej możliwej strony. Na to liczą wszyscy kibice.
1: A w wielu polskich miastach strefy kibica. Tak jest m.in. w Bielsku-Białej.
3: No nie spodziewaliśmy się takiego sukcesu, że będziemy mogli na naszych kortach gościć tyle ludzi, że będziemy mogli wspólnie oglądać finał Wielkiego Szlema. To jest to dla nas cudowne doświadczenie i trzymam kciuki za Maję w finale.
4: No będzie ogień. Będzie ogień taki, że normalnie nie da się opisać. To są emocje. Chodzimy już od rana, a co musi się tam dziać w Paryżu, no to sobie tego nie mogę wyobrazić.
5: Nawet jak nie wygra, to osiągnęła jakby największy sukces w swojej karierze. No i jesteśmy już wszyscy obecnie bardzo dumni.
1: W drodze do finału Maja Chwalińska pokonała m.in. Marię Sakkari, Annę Kalińską i Dianę Schneider. Tragedia w Gilowie koło Dzierżoniowa na Dolnym Śląsku. W jednym z domów znaleziono ciało 63-latki, która według nieoficjalnych informacji została ugodzona nożem. Policjanci zatrzymali 22-latka.
6: W nocy z 4 na 5 czerwca w Gilowie doszło do tragicznego zdarzenia. Jak wynika z wstępnych ustaleń, w wyniku przestępstwa śmierć poniosła 63-letnia kobieta. Dzierżoniowscy policjanci zatrzymali 22-letniego mężczyznę podejrzanego o dokonanie czynu zabronionego.
1: Mówi nam Marcin Ząbek z policji w Dzierżoniowie. Na wniosek prokuratury mężczyzna został aresztowany. Kościół katolicki ma nowych błogosławionych. Zginęli za wiarę i pozostali wierni swojemu salezjańskiemu powołaniu aż do końca. Chodzi o 9 salezjanów męczenników, księdza Jana Świerca i jego towarzyszy, którzy zginęli w niemieckich obozach koncentracyjnych. W beatyfikacji w krakowskim sanktuarium świętego Jana Pawła II wzięło udział wielu wiernych, także przedstawiciele władz, w tym prezydent Karol Nawrocki.
7: Zadałem sobie pytanie i zadaję je publicznie, szczególnie tym, którzy wątpią, że Polska powinna dbać o wymiar wartości chrześcijańskich. Jeśli ktoś jeszcze wątpi, to powinien odczytać życiorysy 9 błogosławionych dziś salezjan i zobaczyć, co znaczą wartości chrześcijańskie, co znaczy miłość, miłosierdzie, służba drugiemu człowiekowi i gotowość do największych poświęceń w obliczu hekatomby II wojny światowej.
1: Po beatyfikacji odsłonięto obraz przedstawiający wszystkich 9 błogosławionych. Będą wspominani 23 maja.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś 3 dzień Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Wieczorem czeka nas koncert Autobiografia, który będzie hołdem dla Bogdana Olewicza, autora tekstów największych przebojów, m.in. grupy Perfekt. W Opolu są nasi dziennikarze Marek Sierocki i Janek Pasterski, którzy rozmawiali dziś z producentem koncertu Marcinem Kołaczkowskim.
8: Usłyszymy wielkie przeboje autorstwa Bogdana Olewicza. Ja myślę, że część z Państwa nie jest do końca świadoma, ile piosenek popełnił pan Bogdan, jak poważnym dawcą repertuaru wielu opolskich festiwali był. Na pewno Państwo wiedzą, że napisał wiele przebojów zespołu Perfekt, ale myślę, że wiele piosenek będzie zaskoczeniem, że to właśnie on.
1: Początek koncertu Autobiografia już o 20:00.
2: Na zegarze 4 minuty po godzinie 15:00 to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Teraz ABBA, później Dire Straits, Krzysztof Krawczyk i numero uno w piosence Tora, Tora, Tora. No oczywiście cały czas śledzić będziemy to, co będzie działo się dzisiaj w Paryżu podczas finału French Open. Czekamy na doskonały występ Mai Andrzejewskiej. Dzień dobry.

0: na zegarze 20 minut po godzinie 15 to numer 1 i piosenka Tora, Tora, Tora. 691-141-141, numer SMS-owy do mnie. Tradycyjnie w sobotę jest miejsce na wasze pozdrowienia. Dzisiaj także będziemy zaglądać do Paryża, gdzie wielki finał turnieju French Open zagrają nasza Polka, kochana już przez wielu, Maja Chwalińska. Pojawi się także oczywiście i rywalka Mira Andrijewa. To już w sumie się prawie zaczęło, bo panie wyszły przed momentem na kort. Trwa taka rozgrzewka, przywitanie i za chwilę się zacznie. Czekam na wasze SMS-y, za moment Berlin, a później CC Catch.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599, czy taki nawóz 25 kg mistrzowski Trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
6: Delikatesy Market Point. Pomidor malinowy 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir 420 gramów krasny staw, 1,99 za sztukę z kartą Market Point. Makaron Lubella 400 gramów, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Reklama.

Na zegarze 2,5 minuty po 15 to CC Catch w Radiu Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. No i wystartowały panie w wielkim finale French Open. Maja Chwalińska, 24 lata, fenomenalny występ od eliminacji, to jest bardzo rzadko spotykane, bo przeszła eliminację, żeby zagrać się w turnieju głównym, a później już sobie radziła, no i tak dotarła do finału, a po drugiej stronie Mira Andrejewa, 19-letnia Rosjanka. Pierwszy game trwa, no i co tu dużo kryć, od razu jest horror, bo to już któraś tam równowaga. Panie grają tego pierwszego ważnego gema, serwuje Polka. Stevie Wonder teraz na antenie Radia Plus, a jeszcze szybko zerkam do skrzynki SMS-owej. Najserdeczniejsze życzenie imieninowe dla mojego brata Norberta. Dużo zdrowia, pomyślności i samych radosnych chwil. Monika przesyła życzenia.

0: Za 16 minut godzina 16 to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. 691-141-141 to jest numer SMS-owy do mnie. Pozdrawiam wszystkich kibiców, którzy trzymają kciuki za naszą Maję. Nie jestem fanką tenisa, ale dzisiaj oglądam, ale was także słucham. Matylda przysłała takiego SMS-a. Bardzo dziękuję. No rzeczywiście dzisiaj trzeba mieć podzielną uwagę, bo trzeba być z Radiem Plus, no ale też warto zerkać, co tam się dzieje. A jak nie macie okazji, możliwości oglądania, no to spokojnie, ja od czasu do czasu będę przekazywał, cóż tam na korcie centralnym Roland Garros. Jak na razie 1-1 w wielkim finale, w którym grają Polka, Maja Chwalińska i Rosjanka Andrijewa. No zobaczymy, jak to będzie. Czekam też na wasze SMS-y. Dajcie znać, czy też oglądacie, jak spędzacie sobotnie popołudnie. Muzycznie za parę minut na naszej antenie będzie Madonna, Like a Prayer, a później In Excess. I tak dotrzemy do godziny 16, kiedy serwis informacyjny.
1: Reklama. Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
2: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Jasne. Grill wzywa. Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Delikatesy Market Point. Pomidor malinowy 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir 420 gramów, krasny staw, 1,99 za sztukę z kartą Market Point. Makaron Lubella 400 gramów, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra, 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24,30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Za 3 minuty godzina 16, za chwilę serwis informacyjny i z pewnością powiemy o tym, co dzieje się podczas meczu finałowego French Open z Polką w roli głównej, a po serwisie informacyjnym kolejne przeboje, Glenn Medeiros między innymi, będzie także Halina Frąckowiak, zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Pomidor malinowy 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir 420 gramów krasny staw, 1,99 zł za sztukę z kartą Market Point. Makaron Rubella 400 gramów, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Reklama.

0: Plus Kraków.
1: Oczy zwrócone na korty w Paryżu. Maja Chwalińska gra w finale French Open. 6 wagonów pociągu towarowego wykoleiło się na Pomorzu. Na miejscu pracują służby. Ponad 230 km na godzinę. Ukraińska modelka opublikowała nagranie z jazdy po Warszawie. Jest 16, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus i od razu przenosimy się na kort w Paryżu. Sensacja tegorocznego turnieju, Maja Chwalińska gra tam w finale French Open. Jej rywalką Mira Andrzejewa. Na razie w pierwszym secie Polka remisuje z Rosjanką 3-3. A w całym kraju Polacy zebrali się w strefach kibica, tak jest m.in. w

0: Przypomnijmy, że Polka już dokonała historycznego wyczynu, stając się pierwszą kwalifikantką w erze Open, która awansowała do finału wielkoszlemowego French Open. Wykoleiło się 6 wagonów pociągu towarowego, to na stacji Jezierzyce-Słupskie na Pomorzu, na trasie między Słupskiem a Lęborkiem. Ruch pociągów został tam wstrzymany.
1: Na miejsce skierowano służby kolejowe i specjalistyczny sprzęt do wkolejania wagonów. Trwa szacowanie skutków zdarzenia.
0: Mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych. Służby ustalają też przyczyny zdarzenia. 16-latek z Nowego Targu ukąszony przez żmiję lewantyńską. Jest bardzo niebezpieczna, jej jad jest zabójczy. Policjanci dowiedzieli się, że w domu chłopaka ma być więcej egzotycznych zwierząt. Hodowlę miał prowadzić jego ojciec, mówi Bartosz Izdebski z policji w Krakowie.
2: Jeżeli chodzi o chłopca, jego stan był bardzo ciężki. Wysłano delegację do Monachium, która miała przywieźć stamtąd surowice, ponieważ w Polsce nie jest przetrzymywana antytoksyna, która jest w stanie zwalczyć jad tego węża. Chłopcu to antytoksynę podano i w tym momencie czuje się lepiej, jego stan jest stabilny.
0: Policjanci prowadzą postępowanie dotyczące narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to 5 lat więzienia. Hodowla żmii lewantyńskiej w Polsce jest zabroniona. Papież Leon XIV rozpoczął podróż apostolską do Hiszpanii. To pierwsza od dłuższego czasu papieska wizyta w tym kraju. Poprzednio odwiedził go w 2011 Benedykt XVI. Leon XIV na pokładzie samolotu do Madrytu mówił:
3: jest to podróż apostolska, aby spotkać się z wiernymi, celebrować wiarę i głosić przesłanie Jezusa Chrystusa. Szczególnie chciałbym podkreślić obecność młodych ludzi. Z informacji, które już otrzymałem, wynika, że będzie ich bardzo wielu. Ich entuzjazm jest niezwykle ważny. Muy bueno.
0: Po przylocie papież spotkał się z królem Filipem VI. Następnie wygłosił przemówienie do parlamentarzystów. Jego podróż potrwa tydzień. Ponad 230 km na godzinę na trasie szybkiego ruchu i blisko 150 w centrum miasta. Z taką prędkością po Warszawie swoim luksusowym samochodem miała poruszać się ukraińska modelka. Nagrania, na których widać licznik auta, pojawiły się w mediach społecznościowych. Sprawę bada już policja.
4: W tej sprawie zostały wszczęte już czynności wyjaśniające w kierunku do wykroczenia. Policjanci ustalają przede wszystkim, gdzie dokładnie mogło dojść do tego zdarzenia, kiedy nagranie zostało wykonane i kto poruszał się tym pojazdem.
0: Mówi Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Za rajdy z taką prędkością grozi wysoki mandat i utrata prawa jazdy.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: A my przenosimy się jeszcze na kort w Paryżu. Tam przypomnijmy, Maja Chwalińska gra w finale French Open. Polka przegrywa na razie z Rosjanką Mirą Andrzejewą 3-4.
6: Na zegarze 4 minuty po godzinie 16. Zaczynamy. Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love. Na początku, później Halina Frąckowiak, Savage i duet Eurythmics. A przed mikrofonem Andrzej Szczyszyn. Dzień dobry.

Na zegarze 20 minut po godzinie 16 to Radio Plus, przeboje z nutą nostalgii, duet Eurythmics. No niestety Polka przegrała pierwszego seta. Mam takie wrażenie, że dzisiaj na Andrijewę to chyba nie będzie mocnych. No naprawdę świetnie gra 19-letnia Rosjanka, ale trzymamy oczywiście cały czas kciuki za Maję. Jeszcze cały drugi set przed nami, więc różnie to może być. Na antenie Radia Plus za chwilę Budka Suflera i Jolka, Jolka, pamiętasz, a ja jeszcze zerkam do skrzynki SMS.

0: informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
2: O.
1: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
3: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na Le Cap Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: W Bricomarché zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aqua 4 za 89,99 tylko do 13 czerwca. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: Delikatesy Market Point. Pomidor malinowy 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir 420 gramów krasny staw, 1,99 zł za sztukę z kartą Market Point. Makaron Lubella 400 gramów, 2,99 za sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów w Gdowie.
7: Słyszysz to? Lato wzywa! Spakuj się z CHT! Znajdziesz tu wszystko, od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas! Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków Krzywda 1. Zapraszamy!
8: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Reklama.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Boney M.

za 25 minut, godzina 17. No i wygląda to dobrze, moi drodzy. 1-0 w setach i 4-0 w gemach wygrywa Andrzejewa z naszą Polką Mają Chwalińską w wielkim finale French Open na kortach Roland Garrosa. Nie wiem, co powiedzieć. Pewnie naprawdę cud musiałby się zdarzyć, żeby wygrać dzisiaj z Rosjanką. No, gra po prostu fantastycznie. Shaki Stevens na antenie Radia Plus, później będzie Rockwell, Big Mountain, a ja przypominam 691-141-141, numer SMS-u do mnie. Jak ktoś ma ochotę dać znać, co tam porabia, albo przesłać pozdrowienia, to czas najwyższy.

0: za kwadrans, godzina 17. To jest Radio Plus i przyboje z nutą nostalgii 5 do 2. W drugim secie wygrywa Andrzejewa z Chwalińską. Pierwszego seta wygrała 1-0, no więc ciągle jest bardzo blisko zdobycia tytułu na korcie Rolanda Garrosa. Zobaczymy. Jeszcze Polka walczy. Na naszej antenie za chwilę France Gall, później Bonnie M, a ja zerkam do skrzynki SMS-owej. Pozdrówcie wszystkich panów tenisa, to wielkie święto. Dzisiaj widać, że Maja, no niestety zmęczona po całym długim turnieju, ale jeżeli nawet zajmie miejsce drugie, to będzie wielki jej sukces. Jola przysłała takiego SMS-a. Jolu, w 100% zgoda. 691-141-141 to numer SMS-owy do mnie. Za chwilę będzie France Gala, na finał godziny Bonnie M.
1: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Delikatesy Market Point. Pomidor malinowy 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir 420 gramów krasny staw, 1,99 zł za sztukę z kartą Market Point. Makaron Lubella 400 gramów, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24,30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Herbata ekspresowa Lipton Yellow Label, 92 torebki, 9,99 za opakowanie, limit 2 sztuki na osobę. Szynka wieprzowa bez kości, 9,99 za kilogram, limit 3 kg na osobę. Oferta ważna tylko 8 czerwca przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Tina Turner.

0: Za 3 minuty godzina 17. Wielki sukces Mai Chwalińskiej. Zajęła drugie miejsce w prestiżowym turnieju French Open. Przegrała co prawda w finale, no ale cały ten turniej to był jej niesamowity popis. Między innymi jako pierwsza tenisistka, która grała w eliminacjach, a więc nie w tym podstawowym turnieju, tylko jeszcze musiała się do niego dostać, trafiła do finału. Drugie miejsce, fantastyczny wynik, wielkie gratulacje. Na antenie Radia Plus tuż po piątej kolejne przeboje. Pojawi się m.in. Perfekt i Niepokonani.
1: Reklama.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
4: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
5: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Delikatesy Market Point. Pomidor malinowy 5,99 za kilogram z kartą Market Point. Kefir 420 gramów krasny staw, 1,99 za sztukę z kartą Market Point. Makaron Lubella 400 gramów, 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Reklama.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Przed momentem minęła 17. W Radiu Plus Perfect i Niepokonani, Albano i Romina Power, Billy Joel i Rena Santor i Rick Astley. Tak będzie brzmiał początek tej godziny. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry.

0: To Recast Live Radio Plus, gdzie przeboje z nutą nostalgii. Taneczne utwory dzisiaj po godzinie 20 będą nas królować, bo przecież prywatka. Marek Sirocki mixować będzie wszystko, co najlepsze, lata 80, ale wcześniejsze, późniejsze utwory do tańca i zabawy, to po 20 na naszej prywatce. A za chwilę na antenie Radia Plus, ABBA i SOS.
1: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy.

0: 2,99 za sztukę z kartą Market Point. Makaron Rubella 400 gramów 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Market Point. Woda rodowita 1,5 litra 99 groszy za sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Bieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama.

To Come On Savoy, Scholz w Radio Plus, gdzie przeboje z nutą nostalgii. Wielka szkoda, że Maja przegrała, ale była niesamowita. Grała przez cały turniej świetnie. Na dzisiaj Rosjanka była po prostu lepsza. Wielkie gratulacje dla Mai. Dzięki za te wszystkie emocje. Marek przysłał takiego SMS-a. Pięknie, Marku, dziękuję. Nic dodać, nic ująć, tylko się podpisać pod tym, co napisałeś. 691-141-141, numer SMS-owy do mnie. I kolejne pozdrowienia, tym razem dla Małgosi. Pozdrówcie moją żonę, Gosię. Gosia nic nie robi, tylko odpoczywa i dobrze, kiedyś każdy musi odpocząć. Jacek przysłał takiego SMS-a, ale tu jest taki uśmieszek na końcu. Więc jak rozumiem, to tak trochę z przymrużeniem oka, no bo mam nadzieję, że twoja żona nie tylko w soboty odpoczywa. Kancelaria, zabiorę cię właśnie tam teraz na naszej antenie, a później będzie Kaoma i Lampada.

0: To Charles and Eddie na antenie Radia Plus, gdzie przeboje z nutą nostalgii. 691-141-141, numer SMS-owy do mnie. Wielkie pozdrowienia dla całej ekipy, która dzisiaj na grillu u Jacka. Maciek przysłał takiego SMS-a. Pozdrawiam, fajnie, że jesteście z nami i spędzacie czas z Radiem Plus. Za chwilę Chris Norman i Suzy Quattro, a później przed 18 będzie jeszcze zespół Demono.
1: Reklama. 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Oszczędni latają do Auchan po okazję. A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Reklama.

0: To jest sobotnie popołudnie z przebojami z nutą nostalgii w Radiu Plus. 3 minuty zostały do 18:00. Po 6:00 kolejne przeboje będzie m.in. Edyta Górniak, Gypsy Kings, będzie Sting, a zaczniemy od duetu Simon & Garfunkel. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
3: To ja też chcę!
2: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Herbata ekspresowa Lipton Yellow Label, 92 torebki, 9,99 za opakowanie, limit 2 sztuki na osobę. Szynka wieprzowa bez kości, 9,99 za kilogram, limit 3 kg na osobę. Oferta ważna tylko 8 czerwca przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

przed momentem minęła 18. Słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii będzie spokojnie nastrojowo The Sounds of Silence. Na początku to duet Simon & Garfunkel, a przed mikrofonem Andrzej Jaszczyszyn. Dzień dobry.

0: 2 plus 1, Easy Come, Easy Go w Radio Plus, gdzie przeboje z nutą nostalgii. Dzisiaj wieczorem piękny koncert w Opolu. To będzie jubileusz Bogdana Olewicza, zatytułowany Autobiografia. Bogdan Olewicz to jest autor wielu przebojów, między innymi Perfektu, ale także innych artystów. Dzisiaj jego piosenki śpiewać będą między innymi Perfekt i Łukasz Drapała, Natalia Kukulska, Mietek Szcześniak, Krystyna Prońko, będzie Urszula, będzie Universe, będzie Maciej Balcar, Andrzej Rybiński i wielu, wielu innych wykonawców. Wieczorem to w Opolu, a u nas oczywiście po 20:00 taneczne przeboje na prywatce od Marka Sierockiego.
1: Reklama.
2: Skoda zaprasza do Zakopanego od 12 do 14 czerwca na L'Étape Poland by Tour de France. W strefie Skody czekają najnowsze modele marki oraz liczne atrakcje i konkursy dla całej rodziny. Bądźcie z nami. Wstęp wolny. Skoda.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money.
4: Cherry Money?
3: Nowy ekspres los.
4: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
6: Ło! Wow, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy.
9: 18, 47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
10: To ja też chcę.
9: 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

To Czesław Niemen i piosenka Seno w Warszawie w Radiu Plus, gdzie przeboje z nutą nostalgii, gdzie ciągle jest miejsce na wasze pozdrowienia. 691-141-141. Wszystkiego najlepszego dla Pauliny z okazji imienin, spełnienia marzeń, uśmiechu od rana do wieczora i wielu pięknych chwil. Takiego SMS-a przysłał Tomek, oczywiście do tych życzeń się przyłączam. I jeszcze wszystkiego najlepszego z okazji 30-lecia dla moich rodziców Krystyny i Ryszarda. Pomyślności i wielu, wielu szczęśliwych lat wspólnie. Damian przysłał takiego SMS-a. Pozdrawiam, życzę również wszystkiego najlepszego. Teraz Silent Circle, a później Tina Turner.

0: W Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To jest Nick Kershaw. Trwa festiwal piosenki polskiej w Opolu pod patronatem Radia Plus. Jutro 45-lecie zespołu Lady Punk. Ich jubileusz, który będą świętować razem z fanami. Ale wcześniej, bo po 15 u Marka Środzkiego będzie Jan Borysewicz w muzycznym alfabecie. Będą oczywiście przeboje, będą historie z 45-lecia Lady Punk. To już jutro po 15. A za chwilę na naszej antenie Europe i The Final Countdown.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Jedziemy!
7: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
9: Klimatyzacja, dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
10: Dla mnie wybór jest tylko jeden.
11: Tauron. Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
12: 18, 47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
13: To ja też chcę.
12: 24, 30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

Za 3 minuty godzina 19. Już za chwilę na antenie Radia Plus kolejne przeboje. Zaczniemy od piosenki Michaela Jacksona You Are Not Alone na początku. Później będzie disco. W końcu sobota wieczór zobowiązuje. Zagram wam jeden z przebojów zespołu Ottoman. Zapraszam, zostańcie z nami.

Przed momentem minęła 19 na antenie Radia Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Zaczynamy od Michaela Jacksona, a później m.in. Kombi i Opus. Andrzej Jaszczyszyn, dzień dobry.

0: W Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii, to Opus i Life is Life. To taka piosenka, którą można ponucić, bardzo fajny, prosty refren. 691-141-141, numer SMS-owy do mnie. Czekam, ostatnia już okazja do tego, żeby przesłać pozdrowienia. Sprawdzam, napisała do mnie Magda: pozdrówcie mojego wujka Jerzego, który ma dzisiaj urodziny. Wujku, pomyślności ode mnie i od dzieciaków. Wszystkiego najlepszego również od Radia Plus. A za chwilę na naszej antenie zaśpiewa Céline Dion.
1: Reklama.
2: 18,47,12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
2: 24, 30.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.

To London Beat w Radiu Plus, gdzie przeboje z nutą nostalgii. Sobotni wieczór, długi czerwcowy weekend. Mieliśmy dzisiaj w miarę ładną pogodę. Jutro niestety ma już być więcej deszczu, więc jak ktoś chciałby na finał tego weekendu gdzieś na świeże powietrze się wybrać, to pamiętajcie, zerknijcie przede wszystkim w niebo i sprawdźcie, czy nie trzeba zabrać ze sobą parasolki. Zerkam do skrzynki SMS-owej 691-141-141, numer SMS-owy do mnie. Ciepłe pozdrowienia dla mojej przyjaciółki Magdy, która ma jutro urodziny. Magduś, pomyślności, szczęścia w miłości. Sylwia przysłała takiego SMS-a. No szczęścia w miłości to ja wszystkim życzę. Najlepszego, Magda, z okazji urodzin. Wind of Change, Scorpions teraz, a później Czerwone Gitary.

0: Ricky Poveri Acapulco w Radiu Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Dzisiaj po 20 u nas Prywatka i Marek Sierocki, ale także dzisiaj Opole. Kolejny koncert. Zobaczymy i usłyszymy gwiazdy, które będą śpiewać piosenki, do których tekst napisał Bogdan Olewicz. Autobiografia Jubileusz Bogdana Olewicza to tytuł dzisiejszego koncertu. A na scenie, długo by wymieniać, ale tak krótko, Perfect i Łukasz Drapała, Natalia Kukulska, Krzysztof Cugowski, będzie Doda, będzie Golden Life i wielu, wielu innych. Więc jak macie ochotę, to możecie jednym okiem popatrzeć, bo oczywiście zachęcam do tego, żebyście przede wszystkim spędzili wieczór z Radiem Plus. Abba i Mamma Mia za chwilę, a później Matthew Wilder.
1: Reklama. W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Superekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Superekspresie.
2: Reklama.

wtedy obejrzę. Za 3 minuty godzina 20. Już za chwilę zaczyna się prywatka. Marek Sierocki i miks popularnych tanecznych przebojów. Najbliższych kilka godzin w rytmach, które wybiera dla Was i miksuje Marek. Życzę Wam udanego wieczoru. Do usłyszenia. Andrzej Jaszczyszyn.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Marek Sierocki, witam serdecznie w sobotni wieczór. Zaczynamy prywatkę. Na dobry początek Trio Scotch i Take Me Up, potem Rick Astley, Never Gonna Give You Up, a także Kylie Minogue w piosence Got To Be Certain.

trio Bad Boys Blue utworem Kiss You All Over Baby zakończyło ten mix, a już za chwilę Savage, I'm Losing You, Ken Laszlo, Tonight, a także Baby's Genki Happy Song.

To był słynny przebój skomponowany przez George'a Morodera, piosenka I Feel Love śpiewała Donna Summer. A już za chwilę Andy Williams, jego największy hit Can't Take My Eyes Off You, będzie też Michael Bublé i Sway, a także formacja Chico and the Gypsy w dwóch piosenkach, Bamboleo i Volare.

Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.

Trio Gibson Brothers z utworem Mariana zakończyło ten miks, a już za chwilę w stylu Italo Disco, Radio Di Luna, Comanchero, potem Alphaville, Big in Japan, a także Taco w piosence Putin on the Ritz.

To był Taco i Putty on the Ritz, teraz już Valerie Dore, Lancelot, także formacja Magazine 60 i Kenosa, będzie też zespół Italian Boys i Forever Lovers.

Roberto Zanetti, czyli Savage, utworem Time zakończył ten mix, a za chwilę zrobi nam się rock'n'rollowo. Alvin Stardust i Pretend, potem Coast to Coast i Do the Huckleback będzie też Electric Light Orchestra i Rock'n'Roll is King.

Kenny Loggins i tytułowa piosenka z filmu Footloose. Przed nami amerykański duet Daryl Hall, John Oates i Maneater. Potem trio Pointer Sisters i I'm So Excited.

Za nami trio Pointer Sisters, I'm So Excited, a przed nami już za chwilę Fleetwood Mac w nagraniu Everywhere, potem Chris Rea on the Beach, a także Tanita Tikaram i Twist in My Sobriety.

Śpiewała Tanita Tikaram, teraz amerykańska grupa Cockrobin, The Promise You Made. Potem The Police, Every Breath You Take, a także Shade w piosence Smooth Operator.

Szadę, a teraz nasza wokalistka Basia Trzeczelewska i Cruising for Bruising. Będzie też zespół Classic Snufo i Never Never Comes, a także Brian Ferry w utworze Don't Stop the Dance.

Brian Ferry utworem Don't Stop the Dance zakończył ten miks, już za chwilę Cliff Richard w piosence Dreaming, potem będzie Robin Gibb i Juliet, a także Samantha Fox w nagraniu I Only Want to Be With You.

Samantha Fox wykonała przebój, który w oryginale śpiewała Dusty Springfield, to piosenka I Only Want To Be With You. Przed nami Giorgio Moroder i Philip Oakey i piosenka z filmu Electric Dreams. Utwór nosi tytuł Together in Electric Dreams. Będzie też kanadyjski duet Transex i Living On Video.

Za nami kanadyjski duet Transexa, przed nami brytyjski duet Dollar i Mirror Mirror. Potem grupa Blondie, Atomic, a także Pointer Sisters i Jump.

To było trio Pointer Sisters i Jump, a już za chwilę grupa Shalamar i I Can Make You Feel Good. Będzie też Nick Kershaw w piosence White Boy, a także grupa Was Not Was w nagraniu Walk the Dinosaur.

To był zespół What Not Was, a przed nami M.A.R.S. i Papam Devalom, kultowy hit dyskotek z lat 80. Potem L.A. Mix i Check This Out, a także Harold Faltermeyer i Axel F.

Rudolf Altemeyer, słynny temat z filmu Gliniarz z Beverly Hills, przed nami grupa Cold Cut i Doctor in This House. Będzie też formacja S-Express i Superfly Gang.

To był zespół S-Express i Superfly Guy, a przed nami Paul Harcast i utwór, którym debiutował. Ten utwór to 19. Potem Taffy, I Love My Radio i na koniec tego miksu Jason Donovan, Too Many Broken Hearts.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej